Najpierw hat der Genrika Potaki im Wulki-Finale Miwocicach. Przyzewenska faza za junior so czera wieczo zahiwa, a tujsto Przyzewenko je hižo dojšwo, som runi raz poladał. Jeli mi ešo njemeli, a sa njesem zaličil, je jedne miestno išče svobodne tučasne, ale tež čakansku liščinu budu zavestče, abo zvestosču nastajič, tak so páče, so mústvo odpraji, ma tež 21. abo nano samo 22. Przyzewenka šanzu so tola na finalu občelit moc. A iz čevace umenjenja dobi mústvo Spelnič z Prenja, z če so dobili junu na jedne z našich stácií občelič a Soburač, pritem liči mjeno mústva. Ciorajorio, abo Cirajorki z vašo mústva dobia serbsce moc. Z ceča kužde rajo, abo rajorka vašo mústva ma nad 14 letami byč a kužde mústvo dobi znamenša jednu žonu, respektívne holcu mieč. Przyzewić możecie so jenoś przez mailku na zatkula@mdr.de a nie zabudźcie nam napisać mieno swojego mustwa, kajś też nawodu a jego kontaktowe daty a kiedy buta je nowostka, napisajcie nam proszę ci hesła k waszemu teamie tomu. My chcemy wiedzieć, złotka jeszcze, jak je konstelacja mustwa so namakała a znano też, jak husto rajecz volleyball a jazz cowa. Potom macie znaną szansę na jedne z poslednich miestno za wielkie finale beach volleyballu je tore przy Janu Pongelu w Miłoczycach.

0: A jeszcze trochę nie tak daleko, co przyjemy zbożo, ale budyczynie mamy dżęca w osobitu na roninoku. Jej przedmieno chodzi so szelako wariirować, a zmieni so biehu żywienia. Sama jest pisowaczka, to junu tekstrze takle naliczyła. Rózy, rózelka, różiczka, róża, róza, rózi. A znano nietko miestem hiżowiescze, co je mnienia basnica róża domaszcyna. Dżęca wona swoje 5-70 czyny zwieci, a myśmy jako pokazku na je liryku uzwolili za dżęca luboszczyńsku basin. Mila Brukec nam ju przedniese.
1: Róża domaszcyna, gdzieś nisy, tyś nisym. Poprom nije niczo gdzieś nisy. Przysibi sym jenoż, gdyż sy przymni. W obroczu so z riadu dniu to pohiba. Tunci zbieniesz. Wróczo dasz. Kwadzi mo jun kajś mieno z huby do huby.
0: Tobie basen róże domaszcyny je, cyłku szak je 16 basnickich zbiorków udała. Wiace wodzięcniejsze jubilance słyszycie tu pala na Serbskim rozwosu za 5-20 mięczino. Nietko pak słyszycie najprede Danielu Hazec.
2: Miesze na wiekach,

0: Jena Pusset mich.
1: Serbski Rozvoz. Povjesce. Im Studio Milan Greulich.
2: Na, lehrt an die Schuhe, kam hin zu, je Pschedow, Satsche, JMB Aircraft, sei Schwekunstingenieur Noe Hangar, a Büro, Twarin, je Wotte Riva. Lehrt an Dwova Halla, je po Informatiach Firme, 700 Quadratmeter Vulka. Wir Podlanskim Büro, Twarin, je Tesch, lehrt an Skaschula Samisnena. JMB Aircraft, je Belgiski Sottowehr, Ultralochkich lehrt an Dwova, gischtwaria Witschiske. Kam hin zu, je Jenitschke, Rostscherenske, Mistno, po Zivinimski. Do Noe Hangara, jebš hedo zače dobre 2 miliona euro investovalo, nima lepo oca buvod Sakske je spichovana. Sič za srbsku reča regionalnu identitu zari dživa tu kvilu na brošurce vo hotovanju družki. Krok po kroku su družku katolske narodne jedraste fotografovali, kak so zvobleka ve dvemaj variantomaj, jako mała družka s kitlkom a jako vulka s pezlom a vulkim rubiškom. Kajž praje Sonja Reorjova, kiše pola zari za příručky narodne jedraste zamovita, je to mestem druha tajka brošurka. Prinja bie vo evangelske rejovanske drastče budiske je končine. Dalsze przyruczki w innych narodnych trastach mają nastać. Za areal niedyszeje najstarszeje szklęczarnie miasta je biała woda nietko wupisała w odkrywanskie dzieła. Kaśmieszczanski zariac dzieli planuje między drugim nową drogą na leżoność, na kotrych maja przemysłu a przestrzeń kaśtyż bydlenia nastać. Zbytki niedyszych twarzeniu są tam iżo złotorali. Szklęczarnia Gielsdorf hütte je w 1872 nastała, jaca hacz 100 lat są tam szelaku szklęcu produkowali. Przetworenie areala je projekt strukturnie zmieny. Na beachvolleyball w Rožence je čera prvi raz jace mústvo přije vohač pěše miestna. Cjom cirkam drbjachu vodprajič, dokéž by hižo 20 mústvo na štafle rozdělené. Janželk vysoko 4 je dobečer čera, to je Sernjančan Andrej Krober s džoku synom a přečelemi svojby. Modostní Rožinčanského kluba su jace hač 400 porciu jedže předali. Za to bych ju extra baru nedaloko putnické vůky natvarili. Přichodnu pondželu je finále letuše je bíčtůre. To bych ju pověst čekiš na makače tež na naše internetové strany a web MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca, vele svonca a dále sucho, ale hižo nic tak horco 22 do 24 stopňov.
3: Na pučach naše končenia šo pri starom, žane hačenia, žane vyskače, dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
3: Cime inčine, pona pusedmich.

elektrische Gitarre dazu. Zarte Tutai, Robby Schei, also elektrische Gitarre, Trebeschwisser, Milino. Milinoe Kabel, Wokowa, Filmowe Horoa, Plano Atsch, Klinschineibrede, Rasketro Absurdne, alle Vevalisiske, jeso to Stauer, a to dla Dobia, ze Harry Potter Filmo. Na Pschibriohu Freshwater West, leži tutun rose Filma, Heiligtümer des Todes, Prinigel, Jesu emt Dobia, stoisch bietu da charmantna Domia Zasonina, wot Harry Pottera Borebali. Da mäsche potom nowe Mili, nowe Kabel, mäs Ulke Britanniske a Irske bejec. Projektowe nawe da pak nitko, pschetz nikotrimi dniemi, w interviewe wotem poje dasche, so protestowasche po rozprawie BBC wotutem projektche, tuisto feno, hai sta telefonato projektowe Team Dusta, donisch planuario na to woprawdze, czaru zmienichu. Kabel som jeste mi jo wuziwa, dobi uro, wosta niedotknienne. Tak so moža feno jo Harry Pottera, a przede wszystkim dobija, tam dale putnikovač.

0: Runja Kulowe, knieżesze czera rożyńcze, niemale perfektne beachwedro, troszkę wicykojte, ale herwak, szo, top. Zatkulabie, menujce rożyńcze, na putniskie wódce, zoby wotam rozprawiała wo 9. stacji Zatkula Beach, które 2026, a z tym by to też posledni raz wonka. Przed finalom Miłoczycach przychonu Pondzielu. A to wabiesze tak wiele mustwo, kajesz jeszcze żenie lica. Felix coś bieszę pudla.
1: Ci mustwa nie możach uczera Boże sobu rać, one bych ju prostsze przepozdrze przyszli. 20 miestno by tak spiesznie połne kajesz jeszcze żenie. Rożenczenio su za telko ludzi nudom cejcze rajniszczo natwarili, zobychu so moli poradnie zarać. Z dupkom 6 so prynie bule przez cak praskachu. Po 4 hodzinach bieše na podestrze cyle horeka mustwo Janžel k wysoko 4, štož bieše Andrej Kobor ze synom a Joku ze Sernjan.
2: Hej, ja kon nevím, že tam prajče, ale hej, to je ja rene, a to ty rene, so ten dovoz, hej, so oni zemnú, ty cia rač. Hej, ja ra fajn. No, ja tam prajče, som šumbo nervózne, že ja popravom také neznajú.
1: Tež na kromě rajništčo by čera viele ľudí na cista modoch a starších nedaloko putnické cirkve se večer ľubič dalo. Roženčanská modžina mieše ruce bone dživa, z cova šitke skazanky vodživač. Viace hač 400 porciu jedže je so zjedlo. Moto namiestne byče čera šlips a mucha, zo bych opravdže viele so romadže na foto zestupali je Roženčanská modžina tomu hišče trochu dopomala. Patricia Dietrichec.
3: Monika, nie jsme tak spokojem za šo motom boli. Já jsem celý pár dodla a byli ľudí našim fotčem myť. Jsme se za to rozsudili jako modná roma, že šlípce a muchy pásli, že mu čím jac ľudí na náš skupinský obraz zostaneme a s tím se nosí šanc vůdu, by mohl klidu prinostácia byť. To by se šo žoku splánované, ale oni jsou hakli dženca na stolit.
1: Poradžen večer to by se čera rožinče s telko ľudími, kaj šlidma na nekajkej druhej stácii.
0: Felix Cisch rozprawiesz z Rożanta, wczoraj wieczór z poslednej stacji Beach Volleyballu je tu Radia Zatkule 2026, kotraż bieszę z 9 stacjami najwieczsza, respektivnie najdlejsza z cyła. A wczorajszego może sa też mustwa przyzewić za finale przychonu Pondzielu Miłoczycach. K tomu nydom wiece najprede pak słyszymy mioczyna wieclicha z horcej w utrobu.

Jutze wieczor, so bolat smier swunzer, wudani alle. Gejdż bu wieser jenoisch s kmanumi szkitnymi nauczymi. Nad niemskie budże potom jenujce dzielne zaczmicze swunza widzieć. Miesac ksunie so przed swunzer, a zakrywa przy tym wulki dziel. Wieczor krótko połasmich woczakuja wersk, a to niemskie centrum za astrofyziku DZA z partnerami swieci. W byłej wodzie na przykład zmijające od popołudnia 4 przy wieży przy Czeskiej Horie Słybny Swiedzień z teleskopami, eksperymentami a live uczbu, a też przy krawatu mnie czarnym komcu. Zmija to runia od popołudnia 4 Słybny program koło wokoło astronomii a wobkiczbowania słońca. Tam szenie są potem na wulkie pwarcze, mimo to też totalne zaczmicze słońca, te budzie ze szpaniskie widzieć. Zastup je na wobie maj miestno maj darmotny. Dalsze pokiewy mam nudom za 2,5 minuty za was.

0: aber schnell zwei.
1: Magenza Enrico Hanke Zwahoa.
2: Stot der dokwadne Rika, Christus seist Jehovac. Mujesz prajic, so jeta wiatze hatsch wonko na witz, da jo zasadna zmina swójskeho żywienia. Stolzce Christus seist Jehovac, treba dowieru do jeho skutkowania. Toto, so wun nas po prawym puczu przewodzuje, a przy tym poma jemu podobny zostać. Gdyż do świata zjatych poladamy, namakamy żonu z 12. listotka, która śmieje się tajku dowieru, zjata Klarysa, na którą cyrkę dżęca wspomina. Wopliwowana w odprydowaniu zjatego Franciskusa, jest od tak do Chrystusa zalupowała, co jest o Boga tego żywienia zdała, dokie się pytnęła, co je Chrystus wiatce hudny hadszo druhe. Co starego żywienia zdać nie by na szkodu, ale dobytk. Je svobodu namakała, kotruž nemůžeše jej nichtu zač. Tuta dovera pokaza so při nadpadže na klušto, v kotrym špydleše. Z monstrancu v rukách, v kotrež je virnu přítomnosť Kristusa česťovala, přinžeše nadpadnikam napšečo. Nic z človeske je moci, ale dokež je vidžala, Kristus je přímný. Znano je to prašenie, kotrež sviata Klarisa nam dženca sobuda. Na koho chcú moje živine vúsmerič, na koho chcú sáčiť, štúž Kristus je dovieria, nezubí ničo vážneho. Ten dobudže převodníka, ktorýž če ženie samoho nevostají.
1: To by je Enrico Hanke z Varuva s nabožným svojom na roku a zamovitosti Bačonskej osady.

0: aber schnell so.
1: Magenza, Enrico, Hanke, Svahova.
2: Stot der dokwadne Rika, Christus ist Jehovac. Mujesz preitsch, so jeta wjace hat schwonko na witz, da jo zasadna zmina swójskeho żywienia. Stulschce Christus ist Jehovac, treba dowieru do jeho skutkowania. Toto, so wun nas po prawym puczu przewodzuje, a przy tym poma jemu podobny zostać. Gdyż do świata zjatych poladamy, namakamy żonu z 12. listotka, która śmieje się tajku dowieru, zjata Klarysa, na kotruż cyrkej dżęca wspomina. Wopliwowana w odprydowaniu zjatego Franciskusa, jest so tak do Chrystusa zalupowała, co jest so bohatego żywienia zdała, dokie się pytnęła, co je Chrystus wiatce hudny hadszo druhe. So starego żywienia zdać nie by na szkodu, ale dobytk. Je swobodu namakała, kotruż nie może się jej nichtu zać. Tuta dowiera pokaza so przy nadpadzie na kluszto, w kotrym szpydlesze. Z monstrancu w rukach, w kotrej się wiernu przytomność Chrystusa czestczowała, przyjdzie się nadpadnikam naprzeczo. Nic z człowieskiej mocy, ale dokie się wiedziała, Chrystus je przyjmni. Znano je to praśnienie, kotre świata Klarysa nam dżęca sobuda. Na koho chcu moje żywienie wusmieric? Na koho chcu sadzić? Sztuż Chrystus je dowierja, nie zubi niczo ważnego. Ten dobudzie przewodnika, kotre się żenie samoho nie wostaji.
1: To praj Enrico Hanke z Wahuwa dżęsniczym nabożnym swoje, narauku a zamojitost czy baczonskie wosady. A z tym je 4 mięczyny do 9.

0: A wiesz, co, lube Žiši, przyjdący żeńcom była zasi przy gasze. Ach, to jo tam zasi była? Kwakula, wyna jo ze swynską pojedała, a przy siebie tak rydnie spiwała. Na wszystko ja ulezła z gata dalszna żaba. Ja som se usednula na kamień, a widziała, aż jo ta druga żabka jaden mużyk. Wenio se frysznego powietrza nasriebał, a pytom z dwymokim głosom gronił.
1: Kwak, kwak, kwak, my se groni wydulak. Ako widzim, nie som lito za żołżen ten brydny. Szkoda, wacej som ja przecej, akol brydny we naliszu ze swyty ulis.
2: Ale lito za som ja brydna była ja. Kwakula, kwak, coż mi znasz pomagasz tamne żabki wubużysz, kwak?
1: No, mojo godla, ale ty zachopijosz, kwak.
0: A wyni z tej krzasnie zaspiewały.
3: Kwak, kwak, stańczo braczyki.
1: Hi.

0: Vujkos tejtak spivawi. Alubežiši na drugem dnju jo kvakula, vetno vodki na kamienju sejžewa. A ja som svišała ju ze svinskom pejedaš.
1: Hej, lube svinsko, kvak se cora vjacor na moj spiv svuchawo? A svodulaka vijewa, kvak, kvak?
2: No, se vie až som. Jedna žabka riednejša ak ta druga. Ach, a wie, Quakula a Wodulak, ste taki riedne perik.
1: Ja, Quak, Wodulak se mir wielgin spodoba.
3: Quak!
1: Wenn ma taki pschau je muskece gwos, a jo mir pomagao dalschne żabki wubużisz. Quak!
0: Na ciszem dniu su przypliewali ci, styri, pisz, sześć ochcewa gromada żabu. Narskio svinsko na kuštu z nich kukavo. A ako jo se vino za priazami schovalo, jo se zahopil prídne žabiece koncert. Jo ľube žiši, z toho dňa svišim kužde jacor zgata kvakotanie žabu. A gaž vy teke krádu derie svuchašo, svišešo teke vy rídne spiv žabu.
4: Quack, quack, šesme ulezli.

Quack, quack. Tak se rozžognuju naše lube zvieretka vet nas. A teke milk ronime. Mešo se derje lube žiši a štovičego.

Miastym aż twas teo muskiu starego na najbrutalniejszu a niebiece sadistisku ważniu obszywajotej zachopiot szeszy dom przepytowasz.

0: ako sú skoňcne na miestni ako jo Christoph Meniu, namakajú te neco čašnego.
1: O, mej bok!
2: Kto jan také nieco gete jo? My žona blúvanie.
1: Jomu sú obe vece uštapali. Pšauje rúce jo šticao šrubovák. A nakeňcu sú jomu šiju rozprojli. Karolín, co jo?
2: Tam slieze. Tam ja dalčne šero.
1: To jo ženská.
2: Ženská? To jo kšavovate žvak mesa. To njama vece nic gromadnego ze ženskeju.
1: To sú jej...
2: Přestaň skoňcne. Sama vížim, až sú jej nadra. Skúsam gledalka vodrezali.
1: Pejš, že mi neprve čochu přec. Taký nagled hoga jo grozne. Joši zase lipje?
2: Jo, ten nagled. Myslíš se, až jo to byl bícha?
1: Nemám žedno zdáše.
2: Ach, ale kto dej to hovac byš? A myslíš, až jo musel dlateje věcu umrieš, kotorúž sme v novém casniku namakavej?
1: To je južo mežne. Snažka, joven v niecom viežel, což ľubí žedne nedejo zgrníš. Nieco, což nejo bylo myslené za ňogo.
2: To nejo byl prípad, až si ty namakal tej dve šele, abo? Ja mienim, Christoph Dottoga, ty ga nese daniš na bicha jovo terasu poglednul. Si net na pölo gledal. A ja musím spšauň groniš, až ja nie som ten šalnec zaupytnúva. Kto si ty napšal du? Co ty grajoš?
1: Ty si veľký narska. To mežo ľuža nieži raz do zaguby vjasť. To mežo byš jogo svejský ro.
0: Christophu wima wetzema bwiska se napschisko czaszna budność. Wenn przyjo se upszestri tyma rukoma ke Karoline, a chopi ju dajisch.
2: Christoph, co ty cynisz? To,
1: na! Uf, mia!
0: Karolín se obora s rukoma a nogoma. Veto njama žednú šansu. Jej se muši před vecima. Ako vena zase k sebi přižo, láže na jatnej Zofie. Mimo orientácie se vena rozklidujo.
2: Že ja som?
3: Ústčovi vista, moja ľuba.
2: Co ja se stalo? Christoph, te šela?
3: Šekno porietku, vistčo. Myslím se, musím vám něco ulicovat.
0: A stará buroka ulicujo. Vena ulicujo, ako jo vena, kaž jo se rozšiva z uchožovania se svojím psom, celou situáciu zaopytnula. Nejprve nejo se byva celé vesta, lec jo vena teke obšaudu ukšiky svišava, ale ako jo vena blížej přišva, jo vena viživa, kak jo Christoph Karolín k jatnemu bomoju šískau a ju zachopiju dajaš. Na to jo vena mimo dvojkego komuženja svojego šapaskego psa na Christofa ščuvava. Ako jo se ten pjasto jogo nogi zakusov, a Christoph jo Karolín pustčil, jo se vena s jatnym kijom přiblíživa a z ním z pouneju mötcu Christofovu kvovu deriva. Tak malcne kaž možno, jo vena skoňcne k svojej živnosti susodným gruntam Herberta Bicharja gnawa. Na kencu jo obeju zetsňo neju s jatnym traktorom na svej dvor dovjadva. Z jednym pakietowym banczikom Jovena Krzysztofa uwiezała, a do jednej brożnie zawrywa. Karolin jo do swojej bydlinskiej szpy doniosła.
2: A co go dla niej policja hyszciho?
3: Dokulaż nie są ją jeszcze zazwoniła. Nin to tak bojazniwie nie gledajszo żuczko. Nie są z jednego micha z tożtymi lużimi, kęć su za tożten masaker zagronite. Ale dajo nieco, co szpiedejała, wierzesz?
2: Aha.
3: Co go las, co sem przyszła, wygaz, co ksiła k bichariojcam, przytrafio to?
2: Jo.
3: A wys, co ksiła k niemu jego zajżonost czydla?
2: Pszałje, Myśmy artikel w casniku o bichariu nadejśli. Tam jo napisane było, aż jo byl abiturient cerskej uszeje szule. W Choszebuzu wylesze żywieś nas czosto, sedem a sto żascza. Ale cersku uszu szulu su zawożili akle 5 lat pözdżej. A my jo zajmowała, co se za tym chowa.
3: Jo, jo.
2: Znasz, jo to jana Ściszczańska zmylka. Ale nie wiem, lec wiece za tym sztucy.
3: O, jo. To se teke myslim. Słuchaj, szo. Som już o ciżascza liet susedka Herberta Bicharia, a jego dere znajom, a som jego obszaudu wilgin rada miła. To jo teke przyce na co godla, nie som jego pytajmność wetek siła.
2: Jaku pytajmność?
3: Jo, Bichar jo taki przeznaniony patriotyski Serb był, a jego ludzie jemu wielki na uczobie lażał. Ale takie se myslim, aż jo miał czach we swej lud, wesemnie we slidnych litach. No jo, a penio o taka kista, keta ruś jo mnie dowierił. Co musała jemu twarduczko zlubisz, aż pużom ju ako oko we gwójesz czytasz. A som musała jemu teke zlubisz, aż nigdy do tej kisty nie poglidniom. To by pedwa mało całe serskie stawizny wec styrżastych liet. Nic nie by tak westało, ako jo było do tego.
2: A gajowen wam tu kistu dal?
3: To jo było mniej albo wici dokradnie przeciżaszcza lietami.
2: A niestrza naprzałdu nigdy do tej kisty nuczkę dali?
3: Nigdy.
2: A że ta kista nie to jo?
3: Wymy ją chliuje. A myslim se, aż nie tak, aż jo bichar umrył, jo cas pytajmność wyteksiesz. Pejrza mi. Że tak?
2: Jo, jo. Co myszczy piczku hamona. Ale myslim se, aż to jo.
3: O, laże ten zesrańc, kęcio was kciu pieri zamordułasz. To pak jo derje ze sznorowany paksik. Wiesz, co jego obszałdu lubowała?
2: Jo, wyn jo byl moja prydna obszałdna lubość.
3: Ojej.
2: A wyn jo opytaj mnie zadajsz. Ach, to wie, lec jo won obszałdu coro wiaco doma byl. Znasz jo teke te ju drugi ju zabil.
3: O, chude żółczko, myj czas.
0: Hujo se Karolin myliła, ale z kusztym lemiazom, któryż z tej Karolin a ta stara buroka za sobą westajiwej, z tej se bliżiwej tomu misterioznemu pytemstwoju Herberta Bicharia, wiecie a wiecie.
3: Tudy jo tak jesta. Szykno jo całe zarzałe, ale to nie żaden dziw po takim dwójkiem czasu. Aho, ja ten klucz. Na nu, zamk jo rozwamany, to pak jo wielgin dziwne. No jo.
2: Dnioniki, to su szo dnioniki.
3: Jo, jo. Peca kajszo, aho su casniku artikele. Szykno datirowane z lita 1906-1907. Niektóre artykuły są peczmarnione, na przykład ten. Serskoricna bibliotekarka z Berku śmiertnie znieglucona. Juta B. wytwórzio z runije istnieje cery. Przycena aż to nienta nie znate.
2: Aho, co go dla jo historyka Ludwig M. samomorastwo ukbal. Sletne Petkio M. z Petiger Nastwarka skötzel, wenn jo net na miestnje njegluki svoji šeški zranjenjo dla umrel.
3: Beže meje, mej bok. Aho, Anita B., kulturna vedobnostnica, jo se hršijo a pšečik. Jebžija še lepšašaju. Co godla? O mejc.
2: Co jo se jano čojivo?
3: Obšal du či sebje mordarstva, žož su pšicene žilnje nerozvezane vestali.
2: Ale co jo bija tak potajemnega uslježil?
3: Te dnjoniki, snaš jo tam nučika nico napisane.

wiesz co, lube Zisi, przyjdący żeńcom była zasi przy gasze. Ach, to jo tam zasi była? Kwakula, wyna jo ze swynskom pojedała, a przy siebie tak rydnie spiwała. Na wszystko, ja ulezła z gata, dalszna żaba. Ja som se usa.

0: Vujkos teitaks bivaui. Alubežiši na drugem dnju jo kvakula, vetno vodki na kamienju sejžewa. A ja som svišała, ju ze svinskom pejedaš.
1: Hej, lube svinsko, kvak se cora viacor na moj spiju svuchało? A svodulaka vižewa, kvak, kvak?
2: No, se vie až som. Jedna žabka riednejša, ak ta druga. Ach, a wie, Quakula a Wodulak, ste taki riedne perik.
1: Ja, Quak, Wodulak se mir wielgin spodoba.
3: Quak!
1: Wenn ma taki pschau je muskece gwos, a jo mir pomagao dalschne żabki wubużisz. Quak!
0: Na ciszem dniu su przypliewali ci styri, pisz, sześć ochceła gromada żabu. Narski jo svinsko na kuštu z nich kukało. A ako jo se vino za briazami schuvało, jo se zachopju prydne žabjece koncert. Jo lube žiši, stogo dnia svišim kužde jacor zgata kvakotanje žabu. A gaš vi teke kradu derje svuhašo, svišešo teke vi rydne spiju žabu.
4: Quack, quack, chasse-moi ou les lits.

Miastym aż twas teo muskiu starego na najbrutalniejszu a niebiecie zadistisku ważniu obszywajotej zachopiot szeszy dom przepytowasz.

0: В самом часу в региональном экспрессу наезжа с Липска до Хашибуса.
1: Co je ale wielkim przyjaznie w tebie, Krzysztof, aż sobą przyjrzysz?
2: No, co ga mnie drugiego uszy wystanio?
1: Ty nie masz, żeś mi ulicować, aż ciebie to naprzód nie zajmują. Coż z mej plakniesa der latki w literaturowieży usłyszyłej? Krzysztof, ten żył na artikel w nowym casniku, w tom serskim absolwencie, a ko ja zastasz im w lesie żywiesz nas czas to, sedem a styrzasz czas swoją abituru gotował.
2: Jo, no, to ga jo pičku žione,
1: A teke nie rozmijom, až nie doja žedne druge nas pomnienja vo drugich absolventach serskeje ušeje šule z toga leta.
2: Na, to ga nie o žedn žiju. Serbska vúša šula jo se založila v lieše živeš nas čo 102-50.
1: Ja som veto napneta, co ma taky Herbert Bichak ulicovan jeju.
2: Mej bužo mi to víče tak a tak slyšaš.
1: Co ga dla nejo popšerom ze svojeju abituru studium zachopil? Ale do Rolnikastwa schiel.
2: Hä? Kto?
1: Ty a twoj glupe Handy. Taki Herbert Bicher. Zogadla näher na Jedno Universitu schiel.
2: Ey, mein Handy o wielgin lube. A Sudoku wär's ja chi in abschau du fetzu jo. Zostete popschaum Pschaschauer?
0: Ist chi nie mudri Bicher na trösche Busam awe Wokulinie. Tak šegnio maskirovaná pöstava, ktorá stoj na boku drogi napšešivo domoju, svojo kapucu dvimje do oblica. Pičku pöstže, klinka telefon v kurki dácojc domje.
3: Kurki dácoa? Halo? Halo? Kto tam peje da?
4: Bichar, Herbert Bichar. Vedaj so psasem, až tak pesdže išči melim.
3: To nie je žen problém. To že nie redne prechvatanie. V slidných dňach som južo cestčej opycala vás zazveniš.
4: Jo, mej telefon jo byl dokusov. Som je nakle žinca slid kdostal. Jo plava steke taký čašne vichor.
3: Plana steke kradu nemudri.
4: Jo, grojnčo raz. By se vieto vierili, ešte žinca doberkov ješ.
3: Žinca ešte?
4: Vieš čo, som ja s tým krádu stále. Nichten tak pšaje nevie, kak dvojko bužom ešte nasvieše. A vieš čo, v sliedných letách, z toho casa, až že meja ženská vete mňo vetešla, som krádu vesa mošil. Ja jadno re neviem, na kogo mám se obrošiš. A mám jadnu vec, ktorú som vám doveríš. Som za vás nieco zestajal a to som vám přepedaš.
3: Ach, ale cogo le niečo mi to pri našom ogliže pred 14 dňami dali.
4: No, toga z čoho ze šulského riedoňu bola. A nástupnosť, vo ktorú sa jadná, jo čošku delikátna. Petakem, čišť čo psosem.
0: Nieč taká júcená reakciu, jo ven sluchatko povožu. Jadwiga Kjokidacova se neo přeliš dvojko dliva, jo krapsnuva svoj mantl a jo ujšva z doma přes togo, až by se s muskim a synom rozšoknuvava. Ako jo Jadwiga dom spuščiva, do svojego cervinego audia zalizva a vötjeva, neo pytnuva, až carne BMW je sledujo.

0: a stara buroka ulicujo. Wena ulicujo ako jo wena, kas jo se rošiva z uchojžovania ze svojim psom, cevu situaciju zaopytnuva. Nepjeve nejo se byva cele vesta, lec jo wena teke obšaudu ukšiki svišava, ale ako jo wena bliżej přišva, jo wena viživa, kak jo Christoph Karolin k jatnemu bomoju šiskau a ju zachopiju dajas. Na to jo wena mimo dvojkiego komuženja svojego šapaskego psa na Christofa ščuvava. Ako jo se ten pjasto jogo nogi zakusov, a Christoph jo Karolin pustčio, jo se wena z jatnem kijom přibliživa a z nim z polneju mötsu Christofovu kvovu deriva. Tak malsnik haš možno, jo wena skönsnik svoje živnosti susotnym gruntam Herberta Bicharja gnawa. Na kęcu jo obeju zetnio neju z jatnym traktorom na swej dwór dowiadła. Z jatnym pakietowym banczikom jo wena Christofa uwezała, a do jadneje brożnie zawrywa. Karolin jo do swojej bydlinskiej szpy doniasła.
1: A coga dla neja policja hyszciho?
2: Dokulaż nie są jo jeszcze zazwoniła. Nin to tak bojaznivie nie gledajszo żuczko. Nie są z jednego micha z tożtymi lużimi, kęż su za tożten masaker zagronite. Ale dajo nieco, co szpedejała, wierzesz.
1: Aha.
2: Co go las czo sem przyszła, wygas czo ksiła k bichariojcam, przytrefio to.
1: Jo.
2: A wys czo ksiła k niemu jego zajżonos czidla.
1: Pszauje, Myśmy atike w casniku wo bichariu nadejszli. Tam jo napisane było, aż jo byl abiturient serskej uszeje szule. W Choszebuzu wylesze żywież nas czosto sedem astorzascza. Ale sersku uszu szulu su zawożili akle pięć let pözdżej. A my jo zajmowała, co se za tym choła.
2: Jo, jo.
1: Znasz, jo to jana ściszczańska zmylka. Ale nie wiem, lec wiece za tym sztucy.
2: O, jo, to se teke myslim. Słuchaj, szo. Som już o ciżascza liet susedka Herberta Bicharja, a jego dere znajom, a som jego obszaudu wilgin rada miła. To jo teke przyce na co godla, nie som jego pytajmność wetek siła.
1: Jaku pytajmność?
2: Jo, Bichar jo taki przeznaniony patriotyski Serb był, a jego ludzie jemu wielki na uczobie lażał. Ale takie se myslim, aż jo miał czach we swej lud, wesemnie we slidnych litach. No jo, a penio u taka kista, keta ruż jo mnie dowierił. Co musała jemu twarduczko zlubisz, aż pużom ju ako oko we gwójesz czytasz. A som musała jemu teke zlubisz, aż nigdy do tej kisty nie peglidniom. To by pedwa mało całe serskie stawizny wec drżastych liet. Nic nie by tak westało, ako jo było do tego.
1: A gajowen wam tu kistu dal?
2: To jo było mniej albo wici dokradnie przeciżaszcza lietami.
1: A nie z czo napszałdu nigdy do tej kisty nuczki dali?
2: Nigdy.
1: A żota kista ninto jo?
2: We myjom chliuje. A myslim se, aż ninto, kaś jo Bichar umrieł, jo cas pytajmność wyteksiesz. Pejrza mi. Żotak?
1: Jo, jo. Co myszci piczku hamona. Ale myslim se, aż to żo.
2: O, laże ten zesrańc, kęcio was kciu pieri zamordułasz. To pak jo derje ze sznorowany paksik. Wiesz, co jego obszałdu lubowała?
1: Jo, wyn jo byl moja prydna obszałdna lubość.
2: Ojej.
1: A wyn jo opytaj mnie zadajsz. Ach, to wie, lec jo won obszałdu coro wiaco doma byl. Znasz jo teke te ju drugi ju zabil.
2: O chude żółczko, myj czas.
0: Hojo se Karolin möliwa. Ale z kusztym lemiazom, ktoryż z tej Karolin a ta stara buroka za sobą westajivej, z tej se bliżivej tomu misterioznemu pytajmstwoju Herberta Bicharja, wiece a wiece.
2: Tude jo takista. Szykno jo całe zarzałe, ale To nie żaden dziw po takim dwójkiem czasu. Aho, ja ten klucz. Na nu, zamk jo rozwamany, to pak jo wielgin dziwny. No jo.
1: Dnioniki, to są szo dnioniki.
2: Jo, jo. Peca kajszo. A hosu casniku artikele. Szykno datirowane z lita 1906-1907. Nikotare artikele su peczmarnione, na przykład ten. Serskoricna bibliotekarka z Berku smiertnie znieglucona. Juta B. wytwórzio z runije jistnie cery. Przycena aż to ninta nie znate.
1: Aho. Cogo dla jo historika Ludwig M. samomordarstwo ukbal. Sletny pietk jo M. z pietego nastwarka skötzel, wenn jo net na miestnie niegluki swoich szeszkich zranjenio dla umriel.
2: Beże meje, mej bok. Aho! Anita B., kulturna wiedobnostnica, jo se chyszyła przeciek. Je przyja się lepszasza ju. Cogo dla...
1: Co jo se jano czoiło?
2: Obszadu ci sebie mordarstwa, żoż su przycyny żilnie nierozwiezane westali.
1: Ale co jo bicha tak potajemnego usleżil?
2: Te dnioniki, znaś jo tam nuczyka nieco napisane.